które chcę zdepnął, trzeba zejść brać. Komu jedno się knotu, kto jest sam, to jako ja. Kto ma serce w sprawnym miejscu, kto je prostě prýmaku, ať se nahocą spíší, ty najmou dát.